0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.